0: kukwatiriza. Mwebaze.
1: Mwoyo mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mtuki, mt